0: Die fünfte.
1: Inge Kowy. A ja rosyjski nowy.
0: Takie nazwy.
1: Inge.
0: Die fünfte.
1: Inge Kowy. A ja rosyjski nowy.
0: Takie nazwy.